24-7, takto groovy, groovy, groovy. Come a little closer. Toto je rané vece. Kolo nech vieš.

24-7, takto groovy, groovy, groovy. Toto je rané vece. Čo len nech vieš.